opierdolić dziwkościny. Tak jak nie, kitnę, kitnę kompania za radę, za to wypełnienie na szczęście, to telefonu, to sobie u mnie dopaść. Tak, to ingrędę wraz, ingrędę jaźń.